0: Polski Nagrania. Nicht nur die Musik ist vom Nachbarn.
1: A jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, j

0: Bioconico,
1: bioconico,
0: stara,
1: się postara,
0: bioconico,
1: stara,
0: się postara, bioconico,
1: stara, bioconico,
0: stara,
1: się postara,
0: bioconico, stara,
1: się postara,
0: bioconico,
1: stara,
0: bioconico,
1: stara,
0: się postara,
1: bioconico,
0: stara,
1: się postara,
0: bioconico, stara,
1: się postara,
0: bioconico.